miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Death Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, witajcie w niedzielny poranek. Dzisiaj 23 sierpnia, mamy godzinę 9:48.
2: Hej, hej, jakie to piękne być razem w ten leniwy dzień. A wiesz, że imieniny obchodzą dziś Róża, Apolinary i Filip? Super imiona.
1: A propos imion, dlaczego Róża zawsze się uśmiecha? Bo ma kolce tylko dla zabawy.
2: Haha, klasyka, ale bez kolców, żeby nie było bólu. A tak na poważnie, co sądzisz o tej pogodzie na koniec lata?
1: Myślę, że to idealny czas na spacery, zwłaszcza, że w Warszawie mamy 15 stopni i lekką mżawkę.
2: A w Gdańsku sypało całkiem sporo, 18 stopni. Ciekawe, jak na to reagują turyści.
1: Myślę, że z parapetów cudowne widoki. A jak tam w Krakowie?
2: Tam dzisiaj 16 i spokojnie, idealnie na weekendowy relaks. Może na kawę.
1: Zdecydowanie, zróbmy coś pysznego. Podsumowując, dzisiaj jest lichutko deszczowo. Życzymy wszystkim udanego dnia.
2: Tak jest. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego FCOT. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTubie.
1: A teraz zapraszamy do dalszego słuchania Radia Synteza. Muzyka na antenie.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

milczenie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć słuchacze. Niedziela 23 sierpnia, godzina 14:48. Zaczynamy nasz F-kod.
2: Cześć Igor. Tak, niedzielne popołudnie. Wiesz, że dziś imieniny obchodzą Róża, Apolinary i Filip. A ja mam dla ciebie suchara.
1: O, dobrze. Czekam z niecierpliwością.
2: Dlaczego Róża nie używała telefonu? Bo miała za dużo kolców.
1: Serio? To już przeszło moje wszelkie wyobrażenia o różach.
2: A tak na poważnie, imiona są fantastyczne. Wiesz, dzisiaj na przykład myśli się o tym, jaką rolę w kulturze mają imiona.
1: Faktycznie. Imię może dużo powiedzieć o człowieku. Ciekawostka. Róża jako symbol piękna i miłości.
2: Zgadzam się. Zresztą wiesz, że architektura pięknych ogrodów różanych ma swoją historię?
1: O, tak jak w pałacu w Wersalu. Uwielbiam takie miejsca.
2: A na marginesie, jak u nas z pogodą dzisiaj?
1: W Warszawie 18 stopni. Wiatr 5 metrów na sekundę. Dość przyjemnie.
2: A w Krakowie 20 stopni, 70. Bardzo ładnie.
1: No i w Gdańsku trochę chłodniej, 15 stopni. Ale deszczyk był.
2: Czyli można się wybrać na spacer lub usiąść przy kawie.
1: Dokładnie. Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w F-kocie.
2: Subskrybujcie nasz kanał YouTube Radio Synteza.
1: I nie zapominajcie, że wracamy wkrótce z muzyką dla was.
2: Dzięki, że jesteście. Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.

druga w nocy. Kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Chess, Zodiac gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie drodzy słuchacze. Dziś mamy niedzielę, 23 sierpnia, godzina 19:46.
2: Cześć wszystkim. Na początku klasyczny suchar. Dlaczego strach ma wielkie oczy?
1: Czekaj.
3: Nie wiem.
2: Bo widzi, co mógłby zobaczyć, gdyby nie strach.
1: Dobry. Rzeczywiście strach potrafi być zabawny w takiej formie.
2: To prawda. A propos lekkości. Czy wiecie, że w ten weekend obchodzimy imieniny Róży, Apolinarego i Filipa?
1: Tak, to piękne imiona. Róże kwitną w sierpniu, prawda?
2: Dokładnie. Jak pięknie to pasuje do tej pory roku. Właśnie. Widziałem mnóstwo kolorowych kwiatów.
1: A jaka jest pogoda? W Warszawie mamy teraz 17 stopień i wiatr z zachodu.
2: W Krakowie cieplej, bo 20 stopni. Idealnie na spacery.
1: A w Gdańsku trochę chłodniej, 16 stopni, mokro, jak to nad morzem.
2: No właśnie, deszcz nie odpuszcza, ale nadal można cieszyć się latem.
1: Zgadza się. Dzięki za wspólny F-kod. Słuchajcie nas dalej.
2: I koniecznie subskrybujcie kanał YouTube Radia Synteza. Do usłyszenia. Radio Synteza.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zamilczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.